0: golden ne gole golden ding ding
1: kono noga na bui mule
0: o se gitu na le kwechi kwechi je kwechi ne basili weta le kaliano kwechi kwechi kolecha ale ale chi kaliano swi kaliano kwechi kwechi eh kolecha anani me bara ne mana mambe te
1: kono noga na bui mule
0: go bua tu angara kwechi kwechi ne mito limba ina no ne mito limba lete ino kole kole tukule kaf kaf kaf kaf mai dinye ole ba mai